Enok Meši, Kodno Boševna Štefa, Kuma Juru, Soseda Martina i Vinus Bereka. Onega kaj mu je tišla rozet pred velete, ženu, no, i vele, odi z nami na gemišt. A kaj ti je jen gemišt?